Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak. Kto to był i o czym mówił? W głowie Krystyny uparcie tkwiło skojarzenie z restauracją. Cichy szczęk talerzy, dyskretne głosy przyjmujących zamówienia kelnerów i unoszące się w powietrzu nienachalne zapachy potraw. Ostatnio rzadko miewała okazję jeść poza domem. Z koleżankami czasem umawiała się w Byfyju na ciasto i kawę. Drogie, ale warte swojej ceny. Jednak tamto wspomnienie dotyczyło zdecydowanie innego lokalu, bardziej eleganckiego, w tradycyjnym stylu. Potrząsnęła głową, zirytowana na samą siebie. Jej pamięć z wiekiem stawała się coraz bardziej zawodna. Mogła spacerować z kikami do Nordic Walkingu i uczyć się nowych rzeczy. Jedno dla zachowania sprawności fizycznej, a drugie umysłowej. Jednak czasu nie da się oszukać. Przypomnę sobie, pomyślała, zmierzając w stronę łazienki. Prędzej czy później sobie przypomnę. Chodura nie odzywał się przez kilka kolejnych dni, a Krystyna, choć gotowała się z niecierpliwości, nie zamierzała go poganiać. I tak już robił jej przysługę. Śnieg zgodnie z przewidywaniami zdążył w tym czasie stopnieć i dzieci, które wróciły na krótko do tradycyjnych zabaw, takich jak lepienie bałwana albo rzucanie śnieżkami, z powrotem pochowały się w domach. Nad Janów znowu nadciągnął smog. Jeśli Krystyna wychodziła na spacer, skręcała od razu w stronę lasu i na bolinę, tam gdzie powietrze było czystsze. Idąc tą trasą, mijała dawny dom Jacka Hermana, w którym mieszkali już zupełnie inni ludzie. Czasem udawało jej się przejść obok niego obojętnie, a czasem nie. Bywały poranki, gdy przystawała na moment przy furtce i myślała o nieżyjącym koledze jej zaginionego brata i o tym, co sama chciała mu zrobić. Czasem też odwracała wzrok, gdy wspomnienia, te z ostatnich lat i te sprzed dekad, okazywały się zbyt bolesne. Powiedziałem ci, ale nie chciałaś słuchać. Oznajmił Jacek tamtego ostatniego wieczoru, gdy zapytała, co się stało z Romkiem. Nadal nie miało to dla Krystyny sensu, choć w niektóre dni czuła, że ten sens jest bardzo blisko, że wystarczy wyciągnąć rękę, by go chwycić i wydobyć z mroku nieświadomości, tak jak zdarza się, że człowiek niespodziewanie przypomina sobie zatarty już sen. Zwykle podczas spacerów nie spotykała wielu ludzi. No, od jakiś uparty biegacz na leśnej drodze, rozpryskujący zimowe błoto sportowymi butami, opakowana szczelnie w kurtki wycieczka maluchów z pobliskiego przedszkola albo sąsiad w podeszłym wieku wyprowadzający psa. Raz zdarzyło się jej minąć Miłosza Najdera, stojącego przy pustym placu zabaw na Bolinie. Miał gołą głowę i cienką kurtkę, w której musiał dokuczać mu chód. Na jego widok poczuła znajomy przypływ irytacji, zmieszany z czymś, co bardziej przypominało litość niż współczucie. Wpatrzony w kołyszącą się lekko na wietrze huśtawkę, z rękami w kieszeniach i pełną nadziei miną, wyglądał, jakby naprawdę spodziewał się, że spotka tu kogoś, z kim będzie mógł miło spędzić czas. Na widok Krystyny wymamrotał dzień dobry, a potem odwrócił się i odszedł, co lekko ją zdziwiło. Może bał się, że sąsiadka znów będzie chciała dyskutować z nim o moralności w staroświeckich kryminałach? Gdy wróciła do domu, usiadła przy komputerze i zajęła się wyszukiwaniem prezentów świątecznych dla wnuków. Przez tę sprawę z filmikiem Najdera, czy raczej z dwoma filmikami, zupełnie wypadło jej to z głowy, a tymczasem minęła już połowa grudnia. Zuzie zwykle kupowała niezbyt potrzebne, ale za to urokliwe drobiazgi. Ręcznie robione kubeczki z zabawnymi motywami, świece zapachowe albo szydełkowane ogrzewacze na imbryki. Jeremi, jako chłopak z natury bardzo praktyczny, wysyłał jej mailem listę potencjalnych prezentów. Były to głównie bluzy dresowe w zakresie cenowym od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, żeby babcia mogła wybrać, dopisał. Ta troska o jej finanse trochę ją rozbawiła, a trochę rozczuliła. Zamówiła dla niego jedną z bluz, licząc, że impost stanie na wysokości zadania i przesyłka dotrze przed Wigilią. Miała już zamknąć laptopa, tym razem nie odpalając żadnego z dwóch filmików Najdera, oglądała je tyle razy, że praktycznie nauczyła się ich na pamięć, gdy coś się tknęło. Jej wnuk, Jeremi, coraz szybciej zmieniający się z pogubionego nastolatka w praktycznego dorosłego,
dorosłego, który nie tylko lubił pieniądze, ale też zaskakująco dobrze orientował się w cenach różnych produktów, Jeremi, kręcący z pobłażaniem głową, gdy w restauracji Krystyna zamówiła po obiedzie deser o egzotycznej nazwie. Babciu, to nie jest tyle warte. Mam kumpla po gastronomiku, który potrafi to przygotować w domu za ćwierć tej ceny. Parę lat temu Justyna i jej mąż przechodzili kryzys małżeński. Udało im się jednak z niego wyjść i 30. rocznicę ślubu świętowali z całą rodziną w restauracji na Giszowcu. A chwilę wcześniej, nim Krystyna zamówiła deser, Jeremi opowiadał o znakach drogowych, słupach i przydrożnych barierkach. Podobno różniły się między sobą w zależności od kraju. Chwyciła komórkę i wybrała numer wnuka, ale chłopak, na co dzień zwykle przyklejony do smartfona, jak na złość nie odpowiadał. Wysłała mu więc wiadomość. Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak.

Wkurzam się nieraz serdecznie i aż ze złości mnie trzepie, gdy słucham różnych facetów, co zawsze i wciąż wiedzą lepiej. Nieważne na jaki temat, nieważne jaka dziedzina, głos taki zaraz zabiera i do dyskusji się wcina. Wygrali nasi 3-0, kibice wokół szaleją, trenerzy i dziennikarze peany z zachwytu pieją, a on się z miejsca pojawia i konstatację ma szczerą, że jakby on był trenerem, to by wygrali 5-0. Poprawiać gotów każdego, gdy ktoś klasyką się wzrusza, wczytując się od choćby w strofy wieszcza o losach imć Tadeusza, to palan zaraz zabiera głos pod rygorem przysięgi, że gdyby to on był tym wieszczem, to by dopisał 3 księgi. Odnośnie zaś Sienkiewicza, to by się wcale nie pieścił i dał Polakom trylogię, co miałaby 4 części. Nie ma żadnego znaczenia, jaki się temat wałkuje. Skubaniec w mig się pojawia i do kamery tokuje. Zrobić gdzieś chcą autostradę lub port lotniczy zbudować. Zaraz pojawia się menda, by sprawę zdezawuować. Zwołuje swoich kolesi na placu pod wiejskim sklepem i truje przez 30 minut, że on by zrobił to lepiej. Bo on by trasę zbudował jak w amerykańskim kinie. A port lotniczy pokiego? Wszak jest lotnisko w Berlinie. Podniosą ludziom świadczenia, emerytury lub renty. Ten z miejsca głosi, że on by podniósł o dalsze procenty. Nie, marne jakieś tam 8 czy 10. On tutaj gotów jest przysiąc, że dałby zwyżkę każdemu o cały okrągły 1000. Kolejka stoi w przychodni, już słychać szum samochodu i się pojawia na miejscu wyśniony zbawca narodu. Natychmiast stawia diagnozę, skąd te problemy się wzięły i stwierdza, że on zna metodę, żeby kolejki zniknęły. Facecie, który wiesz lepiej, wszak ty już kiedyś tu byłeś. Już miałeś swoje 5 minut, decydowałeś, rządziłeś. Już dano ci kiedyś szansę, gdzie wówczas były twe chęci? Sądzisz, że mamy sklerozę, demencję i zanik pamięci? Przyjrzyj się w lustrze swej butnej, podstępnej, bezczelnej minie. Czemuś nam wtedy lepiej nie zrobił, durny kretynie.

0: Słuchasz Radia Wrocław.
1: Radio Wrocław.
0: To jest powtórka w Radiu Wrocław.
2: Dobry wieczór Państwu, to jest program Nie Tylko Technologie. Dziś będziemy rozmawiać na temat tego, jak bardzo przestrzeń kosmiczna przenika się z tym, co w zasadzie najbliżej Ziemi. Naszym gościem będzie profesor Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Powiemy o wykorzystywaniu danych satelitarnych w rolnictwie, ale także o planach stworzenia nawigacji satelitarnej dla Księżyca i Marsa, bo to projekty, w których uczestniczy także ta wrocławska uczelnia. Zapraszam Państwa do 22. Dobry wieczór Państwu, to jest program Nie Tylko Technologie. Dziś razem z nami profesor Krzysztof Sośnica, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Nic nie pomyliłem, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, wszystko się zgadza. Jeszcze dodatkowo jestem ekspertem w Europejskiej Agencji Kosmicznej do spraw systemu nawigacji satelitarnej.
2: No i o tych systemach nawigacji satelitarnej dzisiaj dość sporo będziemy rozmawiać, ale ja proponuję, żebyśmy zaczęli od tego, co najbliżej, czyli zaczęli od Ziemi, a później tak trochę się oddalali, bo o wielu różnych projektach dzisiaj porozmawiamy, dotyczących także i Księżyca, i Marsa w jakiejś dalszej perspektywie. No ale wie pan, my w tym programie często staramy się pokazywać, że kosmos jest dla nas codziennością. W ubiegłym roku statystyki wskazywały, że 0,9 startu rakiety na dzień, więc prawie jedna rakieta dziennie była wynoszona gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną. Wiadomo, że nie w każdym przypadku byli to astronauci, ale także i towarzysze, i satelity, i różnego rodzaju projekty. No ale loty w kosmos są codziennością. My codziennie sprawdzamy prognozę pogody, opierając się na danych także i satelitarnych. Sprawdzamy dojazd do miejsca, nawet do pracy, korzystając z nawigacji satelitarnej. Wiele osób korzysta z sieci internetowej, Starlink, tak? W miejscach, gdzie nie docierają inne sposoby na komunikację internetową. No ale wykorzystujemy też tę przestrzeń w wielu innych dziedzinach i ja chciałbym rozpocząć właśnie od tego, co zdaje się wielu osobom dość odległe od kosmosu, czyli od rolnictwa, bo jak się okazuje, to nie jest tak, że rolnictwo współcześnie jest tak dalekie od tej przestrzeni nad nami, jak nam się wydaje, prawda?
3: No jak najbardziej. Tak jak w samochodzie korzystamy z nawigacji satelitarnej, to w rolnictwie ta nawigacja, pozycjonowanie musi być nawet bardziej dokładne, bo żeby optymalnie zaplanować, czy to nawożenie, czy to zbiory, to taki kombajn musi przejechać z dokładnością 2,5 cm i ta ścieżka musi być powtarzalna. Dlatego rolnicy wykorzystują nie tylko same sygnały nawigacyjne z systemu takie jak GPS czy Europejski Galileo, ale również poprawki ze stacji naziemnych, tak żeby ta dokładność i powtarzalność przejazdu była jak najwyższa. Geodeci również wykorzystują pomiary, które są dokładne do centymetrów czy nawet milimetrów. No dzięki temu, że mamy sieć stacji naziemnych, które rejestrują sygnały satelitarne, GPS, GLONASS, Galileo. Najbliższa taka stacja od nas jest na Placu Grunwaldzkim tutaj we Wrocławiu. Dokładnie dwa piętra nad moim pokojem, gdzie pracuję. I ta stacja rejestruje te same sygnały satelitarne, co odbiornik użytkownika. No i zakładamy, że w promieniu 20 km od tej stacji mamy ten sam stan atmosfery, czyli opóźnienie sygnału w atmosferze ze względu na zawartość pary wodnej, ze względu na ciśnienie, jak również w tych górnych warstwach atmosfery ze względu na zawartość elektronów. Jest takie samo w promieniu tych 20 kilometrów. Dzięki temu wyliczamy poprawki i wysyłamy te poprawki do użytkownika. Wysyłamy zarówno do użytkowników takich jak geodetów, którzy wykonują pomiary na terenie Wrocławia i w okolicach, jak również do rolników, tak żeby rolnicy mieli tę precyzję na poziomie kilku centymetrów, tak żeby mieli jak najwyższą precyzję w sterowaniu tymi maszynami. No te nowoczesne maszyny wyglądają zupełnie inaczej w rolnictwie, niż sobie to wyobrażaliśmy, niż to wyglądało na przykład 20 lat temu. Teraz te pojazdy są prawie że autonomiczne. Tam rolnik wchodzi, wgrywa plan ścieżki, po której kombajn ma się poruszać. No i prawie że autonomicznie ten kombajn się porusza. Rolnik może, oczywiście to nie jest zalecane, nie jest bezpieczne, ale może sobie poczytać gazetę w międzyczasie, bo wiele rzeczy dzieje się w sposób sposób automatyczny. No, dlatego też dostępność sygnału, dostępność do poprawek przez sieć komórkową są jak najbardziej istotne. Ostatnio mamy problemy, może nie w naszej części kraju, ale w innej, no, w szczególności na północnym wschodzie, z zakłóceniami. Te sygnały są zakłócane w momencie, kiedy wykonuje się na przykład lotniczy skaning laserowy z pozycji samolotu, to później okazuje się, że czasami tych danych nie jesteśmy w stanie opracować, bo sygnał GPS był w międzyczasie zakłócany, dlatego też Europejska Agencja Kosmiczna wychodzi naprzeciw i mieliśmy start pierwszych satelitów, które będą wspierały system satelitarny Galileo, z tym, że satelity będą poruszały się po bardzo niskich orbitach, no, w przeciwieństwie do tych satelitów Galileo, które są na stosunkowo bardzo wysokich orbitach, bo znajdują się na wysokości 26 tysięcy kilometrów, czyli stosunkowo wysoko w porównaniu do tych niskich satelitów. No i niskie satelity będą miały silniejszy sygnał, który trudniej jest zakłócić. Będą docierały w środowisku miejskim do użytkowników i dzięki temu te sygnały będą silniejsze, bardziej wiarygodne, no i mniej podatne na zakłócenia.
2: To, żeby Państwu jeszcze wytłumaczyć, Galileo to jest taki system, przyjęło się, że my mówimy GPS, tak, na wszelkie formy nawigacji satelitarnej, ale GPS to jest konkretny system. Mamy jeszcze kilka innych na świecie, jak właśnie Galileo europejski, jeśli się nie mylę, Baidu chiński i tak, GLONASS w Rosji.
3: Tylko podstawowa różnica jest taka, że Galileo jest jedynym cywilnym systemem nawigacji satelitarnej i został de facto zbudowany przez nas, przez Europejczyków, bo był sfinansowany zarówno przez Unię Europejską w porozumieniu z Europejską Agencją Kosmiczną. Polska jest członkiem jednej i drugiej organizacji, więc Galileo to jest nasz system.
2: Ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do rolnictwa. Wspominał pan o tym właśnie, że wykorzystujemy jakby mapowanie, jeżeli tak możemy powiedzieć, trasy dla tych wszystkich kombajnów i tak dalej, maszyn rolniczych, ale co my jeszcze możemy obserwować z kosmosu w zakresie rolnictwa? Czy to jest tak, że pomiary chociażby suszy albo jakichś chorób, rozwoju chorób wśród roślinności i tego, jak te płody się rozwijają i czy dobrze, czy źle, czy to także są dane, do których my mamy dostęp, obserwując wszystko z przestrzeni kosmicznej?
3: No, oczywiście, mamy całą serię misji teledetekcyjnych Sentinel. No i z dokładnością do wielkości piksela jesteśmy w stanie obserwować wegetację, czyli jak ta wegetacja rozwija się w ciągu roku, jak klimat się zmienia tak naprawdę, jakie są zasoby wodne, bo też pokłosiem tego, co jakie mam zasoby wodne w glebie, to obserwujemy albo zmożoną wegetację, albo widać wyraźnie, że tej wody brakuje. Mamy inne misje satelitarne, na przykład misje grawimetryczne, które mierzą wodę nie już powierzchniowo, tylko są w stanie pomierzyć, co się dzieje pod powierzchnią gruntu, bo woda jest stosunkowo ciężka, więc w momencie, kiedy mamy nadmiar tej wody, no zmienia się grawitacja i przy pomocy zmian grawitacyjnych jesteśmy w stanie powiedzieć, co się dzieje pod powierzchnią gruntu. Na przykład w Kalifornii odkryto, że odpływają wody gruntowe i tam susza już jest nie tylko przypowierzchniowa, ale nawet podpowierzchniowa. No to mierzymy, jak co się dzieje z lodowcami, zarówno z wykorzystaniem obserwacji laserowych, bo są też takie misje jak ISAT-2, które skanują całą Ziemię z wykorzystaniem lasera i jesteśmy w stanie monitorować ubytek lodowców na półkuli północnej, południowej, tam gdzie i na biegunie północnym, południowym, tam gdzie bardzo ciężko zainstalować jakiekolwiek inne sensory do pomiarów bezpośrednich. No, jak również mierzymy innymi technikami radarowymi, to też są dedykowane misje radarowe, które skanują powierzchnię Ziemi z wykorzystaniem sygnałów mikrofalowych i z różnicy takich obrazów tworzymy tak zwane interferogramy i stąd też mamy ubytek na przykład powierzchni lodu.
2: Chciałbym pana zapytać jeszcze o taką misję Genesis. W czerwcu 2025 roku jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podpisaliście państwo umowę z Europejską Agencją Kosmiczną właśnie w ramach tej misji. Do czego się to sprowadza?
3: ta misja ma zintegrować różne techniki obserwacyjne na pokładzie jednego satelity i docelowo chcemy uzyskać dokładności milimetrowe, jeżeli chodzi o pomiar całej kuli ziemskiej. W chwili obecnej ten milimetr jeszcze nie został osiągnięty, a jeżeli chcemy monitorować na przykład wzrost poziomu wód w morzach i oceanach, który wynosi 5,5 mm rocznie, to musimy mieć również misje satelitarne, które zapewnią nam wyższą dokładność niż to zjawisko, które jest obserwowane. No i misja Genesis będzie to pierwsza misja, która ma zintegrować różne techniki obserwacyjne, zarówno mikrofalowe, jak i laserowe, jak nawet obserwacje z wykorzystaniem radioteleskopów. Radioteleskopy zazwyczaj obserwują takie obiekty poza naszą galaktyką, na przykład kwazary, czyli takie aktywne galaktyki, które w centrum mają czarną dziurę. Ta czarna dziura pochłania jakąś materię i jednocześnie wysyła promieniowanie elektromagnetyczne, które jest odbierane przez radioteleskopy na Ziemi. No i dotychczas te radioteleskopy obserwowały pozagalaktyczne radioźródła, bądź też obiekty w naszym Układzie Słonecznym. Też radioteleskopy sfotografowały czarną dziurę, która jest w centrum naszej galaktyki, a tym razem Genesis będzie nadawał sygnał na tych samych częstotliwościach, co radioteleskopy. Do tego będzie miał odbiornik GPS plus Galileo, który będzie śledził satelity. To też będzie po raz pierwszy zastosowane, bo będzie śledził satelity po przeciwnej stronie Ziemi. Techniki, które są wykorzystywane do bardzo precyzyjnych pomiarów, plus te techniki, które wykorzystujemy w astronomii, zostaną zintegrowane po raz pierwszy na jednej platformie na pokładzie tego satelity.
2: A gdyby miał pan powiedzieć, po co nam jest taka dokładność co do milimetra? Wspominał pan o tym, że tu chodzi o obserwację wzrostu poziomu wody, tak? Ale po co nam z kolei znajomość taka dokładna tego wzrostu poziomu wód? Jak to się przekłada na życie takiego szarego człowieka, jeżeli tak możemy powiedzieć?
3: No to się przekłada na różne aspekty też w gospodarce, bo chcemy znać na przykład granice swojej nieruchomości. W chwili obecnej w Polsce mierzymy granice z dokładnością 10 centymetrów. Techniki nam pozwalają na to, żeby mierzyć z dokładnością 3 centymetrów, no ale są kraje, które wymagają na przykład 10 milimetrów, jeżeli chodzi o granice działek w mieście, czyli te wymagania dokładnościowe są znacznie wyższe. No to też na różne precyzyjne techniki, tak jak no, precyzyjne rolnictwo, co prawda tu jest 2,5 centymetra, tutaj mamy wymaganie. Później różne obserwacje środowiskowe, bo z tych sygnałów satelitarnych jesteśmy w stanie odtwarzać, jak zmienia się zawartość pary wodnej w atmosferze. No, do tego też potrzebujemy do dokładnej pozycji. Jeżeli chcemy monitorować, jak przemieszczają się płyty tektoniczne, bo są takie kraje, które leżą na granicy płyt tektonicznych, takie jak Japonia, Islandia, czy niektóre Kanada, wschodnie wybrzeże, zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, czyli tam, gdzie mamy Kalifornię, i tam pomiary muszą być wykonywane z dużo wyższą dokładnością, no z tego względu, że część stanu, czy też część kraju odpływa w przeciwnym kierunku niż druga część, no bo mamy te procesy tektoniczne, które zachodzą. Polska ma to szczęście, że leży w granicach tylko jednej płyty tektonicznej, jeszcze leżymy w takim bardzo stabilnym rejonie, jeżeli chodzi o tektonikę płyt.
2: A jeszcze raz przypomnę, naszym gościem jest dziś profesor Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do rozmowy wrócimy, zostańcie Państwo z nami. To jest program Nie Tylko Technologie, gdzie dziś rozmawiamy z profesorem Krzysztofem Sośnicą z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Mówiliśmy o tym, jak w rolnictwie korzysta się z danych satelitarnych, więc jak przeplata się Ziemia i kosmos, dobrze. Panie profesorze, mamy tak kwestię, że tak powiem, ziemską i już z tego, co rozmawialiśmy, na wielu płaszczyznach przydaje się ta informacja, jeżeli chodzi o to, co rejestrują satelity nad nami. Natomiast z całą pewnością pan profesor śledził to, co się działo na początku kwietnia w ramach misji Artemis II. Wiele osób zastanawiało się, czy faktycznie możemy tę misję nazwać historyczną. No po tym, gdy astronauci wrócili, gdy mogliśmy oglądać te zdjęcia, to z całą pewnością chyba te wątpliwości przeszłości gdzieś odeszły w niepamięć, no ale rozmawiamy tutaj o jakimś projekcie długofalowym. Ten seria czy cykl misji Artemis ma doprowadzić nas do tego, że no, 2030 być może roku, chociaż opóźnienia mogą być, jak to zwykle bywa przy okazji kosmicznych działań, ale że w 2030 roku już mamy mieć zalążki bazy księżycowej. No i właśnie, państwo także jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu będziecie poniekąd mieli wkład w to, żebyśmy wiedzieli, jak te działki księżycowe wytyczyć i jak wytyczyć ścieżki drogowe. Chciałem zapytać o system Moonlight, który z kolei do 2031 roku Europejska Agencja Kosmiczna planuje już wdrażać. O co chodzi? Mówiliśmy trochę o GPS-ie. To będzie taki GPS dla naszego naturalnego satelity?
3: Tak. Docelowo będzie to system do pozycjonowania nawigacji dla Księżyca, po to, żeby lądowanie stało się dużo bardziej bezpieczne niż jest w chwili obecnej, bo jeżeli chcemy tam wysyłać ludzi na powierzchni Księżyca, to musimy być pewni, że no, lądowanie jest rzeczywiście bezpieczne. Ponadto poruszanie się po Księżycu, po powierzchni jest dużo bardziej skomplikowane niż na Ziemi, bo nie ma punktów charakterystycznych. No, oczywiście są kratery, są jakieś elementy rzeźby terenu, ale nie ma takich punktów charakterystycznych, na które łatwo jest się nawigować.
2: Jeżeli
3: nawet mamy lądownik, to wystarczy odejść stosunkowo niedaleko od tego lądownika. On już znika pod horyzontem, bo krzywizna jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o Księżyc w stosunku do krzywizny Ziemi. No ten promień jest dużo mniejszy, jeżeli chodzi o promień Księżyca w stosunku do promienia Ziemi. Więc nawigacja też dla łazików, również dla pozycjonowania nisko orbitujących satelitów, no musi być możliwe. Plus synchronizacja odbiorników, bo synchronizacja czasu, bo z GPS-u i systemu nawigacyjnych mamy nie tylko pozycję, ale też czas bardzo dokładny. Również start z powierzchni Księżyca, więc mamy cały szereg aplikacji. A jeszcze docelowo, no w chwili obecnej to zostało rozdzielone, ale na samym początku miały to być satelity zarówno do telekomunikacji, jak i do pozycjonowania i nawigacji. Teraz już wiemy, że te satelity będą oddzielone, będą osobne satelity, które będą służyły do telekomunikacji, będą dostarczały astronautom tak naprawdę dostęp do internetu.
2: To wiemy już dlaczego i po co, ale powiedzmy jakoś w uproszczeniu, w jaki sposób tego dokonać, jak stworzyć GPS dla Księżyca?
3: Prawie w analogiczny sposób w stosunku do tego, co mamy na Ziemi. Jest parę osobliwych różnic. Na przykład na Księżycu jesteśmy przede wszystkim zainteresowani biegunem południowym. Z racji tego, że znaleziono tam wodór, znaleziono tam wodę w kraterach, które są wiecznie zacienione. W chwili obecnej mamy wyścig na biegun południowy i kto pierwszy zbuduje tam bazę, czy Chińczycy, czy Amerykanie w porozumieniu z Europejczykami i z Japończykami, no to się okaże. Bo ci, którzy pierwsi zbudują tę bazę, będą mieli dostęp do zasobów jako pierwsi, no i będą mogli wykorzystywać, eksploatować te niewielkie zasoby wody, które znajdują się w tych kraterach wiecznie zacienionych, tam gdzie wiatr słoneczny nie był w stanie tak naprawdę zdmuchnąć tego wodoru. Jeszcze w okolicach bieguna południowego i północnego mamy takie miejsca, które są prawie że cały czas oświetlone. I to są doskonałe miejsca do budowy jakiejś elektrowni słonecznej, tak żeby zasilać tę bazę, która tam będzie powstawała. No, Księżyc jest bardzo nieprzyjaznym środowiskiem. Mamy ogromne amplitudy, jeżeli chodzi o temperaturę pomiędzy nocą i dniem. No, w ciągu dnia może być plus 120 stopni, w nocy może być nawet minus 180, więc ta różnica temperatury jest zabójcza dla każdej elektroniki. Zazwyczaj ta elektronika jest w stanie przetrwać na Księżycu zaledwie 10-12 dni, no a później to ciągłe wychładzanie, ogrzewanie, no, zabija elektronikę, którą mamy w chwili obecnej. Dlatego też Europejska Agencja Kosmiczna postanowiła wysłać takie lądowniki, które będą miały ogrzewanie i będą utrzymywały stałą temperaturę przez kilka lat, nawet do 5 lat. Polska dołożyła się do tych lądowników, bo w listopadzie zeszłego roku mieliśmy spotkanie ministerialne, na którym zapadały decyzje, które misje proponowane przez Europejską Agencję Kosmiczną będą sponsorowane przez które kraje. I Polska dołożyła się do lądownika na Księżycu z całym sprzętem, bo jeżeli tam będziemy mieli ogrzewanie przez wiele lat, to przy okazji można zainstalować pewien sprzęt i w tym również będzie taki sprzęt, jak mamy tutaj we Wrocławiu, który wylicza poprawki do użytkowników i poprawia pozycję do poziomu centymetrów, to podobne rozwiązanie będzie na lądowniku Nowa Moon, który też będzie odbierał sygnały zarówno ziemskich satelitów GPS i Galileo, jak i z tych satelitów, które orbitują wokół Księżyca, będą orbitowały wokół Księżyca, czyli systemu Moonlight, plus będą zegary atomowe na pokładzie i te wszystkie poprawki będą wysyłane do użytkowników tak, żeby nawet mieć dokładność pozycjonowań na poziomie kilku centymetrów.
2: Czyli jakby rozumiemy, będą tam lądowniki, odpowiedni sprzęt, który wytrzyma tamtejsze warunki do tego, żeby nanosić te poprawki, jeżeli chodzi o lokalizację, satelity dookoła srebrnego globu, wszystko brzmi prosto. 2031 rok.
3: Nawet szybciej, bo te lądowniki uzyskały nieco więcej finansowania niż pierwotnie

0: Dobrze, ja przy okazji tego księżyca muszę jeszcze zapytać, sam pan o tym wspomniał. Kto wygra ten wyścig, Chiny czy świat zachodu, szeroko pojęty?
1: No zobaczymy, bo w Chinach nie mamy takiej sytuacji, że różni politycy dochodzą do władzy i zmieniają zupełnie program kosmiczny i zmieniają priorytety swojego programu, tylko jest przygotowywany program wieloletni i Chińczycy konsekwentnie realizują ten wieloletni program. Na przykład mają taki program kosmiczny, że do 2040 roku będą otwierali pierwsze kopalnie poza Ziemią na innych ciałach niebieskich. No i konsekwentnie realizują różne zadania, żeby osiągnąć ten 2040 rok, tak żeby eksploatować na przykład jakieś zasoby ziem rzadkich po to, żeby przetwarzać je na miejscu, bo wysyłanie na Ziemię jest nieopłacalne. No, najlepiej jest przetwarzać takie zasoby na miejscu, na przykład budować tam panele słoneczne. Oczywiście to jest niezwykle drogie, tak, i nie mamy jeszcze teraz tej technologii, ale właśnie Chińczycy inwestują w to, żeby wytworzyć i pozyskać taką technologię. No i jeżeli myślimy kiedykolwiek o tym, żeby polecieć na Marsa, to też Księżyc jest najlepszym przystankiem po drodze, bo dużo łatwiej oderwać się z Księżyca i polecieć na Marsa niż z Ziemi na Marsa. I tak samo jeżeli chodzi o powroty, więc całkiem możliwe, że tutaj Księżyc będzie takim przystankiem po drodze, jeżeli kiedykolwiek myślimy o tym, żeby załogowo polecieć na jakiekolwiek inne ciało niebieskie w Układzie Słonecznym.
0: No tak, kwestia grawitacji, kwestia atmosfery to po prostu potencjalnie może okazać się tańsze rozwiązanie, żeby latać z Księżyca na Marsa niż z Ziemi na Marsa. No ale właśnie wspomniał pan także już o tym Marsie, bo nie tylko Księżyc leży wśród zainteresowań Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Powiedzmy chwilę o misji Marconi, która dotyczy właśnie chyba analogicznego systemu, jeżeli tak możemy powiedzieć, z tym, że już nie dla satelity, ale dla innej planety. Byłaby to pierwsza europejska nawigacja dla innej planety niż Ziemia.
1: Zgadza się. W chwili obecnej te prace są dużo mniej zaawansowane oczywiście niż na Księżycu, bo na Księżycu mamy zagwarantowane finansowanie i wiemy, że te systemy nawigacyjne powstaną, bo jest zagwarantowane na Radzie Ministerialnej finansowanie. Na Marsie jesteśmy w nieco innym miejscu, bo na razie wykonujemy prace wstępne. Wykonujemy analizy co do minimalnej liczby satelitów, która jest wymagana do tego, żeby uzyskać dokładną pozycję. Różne typy obserwacji są brane pod uwagę, zarówno jednokierunkowe, dwukierunkowe, pomiary odległości pomiędzy satelitą a odbiornikiem, pomiary przesunięcia doplerowskiego, czyli jak się zmienia długość fali w zależności od wzajemnej prędkości odbiornika i satelity i co wnoszą tego typu obserwacje do jakości pozycjonowania. Oczywiście na Marsie również lądowanie musi być bezpieczne. To też bierzemy pod uwagę scenariusze lądowania, scenariusze dronów, bo drony mogą latać na Marsie, to znaczy już nawet latały, tak, bo NASA wysłała pierwszy dron na Księżycu. To nie jest możliwe, bo nie ma atmosfery, więc drony nie mają jak latać, ale są takie projekty, taki skaczący żabek z takim napędem, taki pseudodron, żeby wysłać też takie pseudodrony na Księżyc. No, na Marsie możemy mieć takie typowe drony, które wykorzystują rozrzedzoną atmosferę Marsa. Więc bierzemy pod uwagę różne scenariusze, różne typy obserwacji, różną liczbę satelitów. No, przede wszystkim celujemy na Marsie w okolice równika. To jest podstawowa różnica w stosunku do Księżyca, bo jak na Księżycu jesteśmy zainteresowani biegunem południowym, to na Marsie, jeżeli powstanie baza, to będą to okolice równika, gdzie no, warunki są najbardziej sprzyjające i też najłatwiej z minimalnym zużyciem paliwa, o tak. Jesteśmy w stanie Marsjanie i wylądować i wejść na orbitę marsjańską. No, na Księżycu też ta

0: orbita, czy też lądowanie na biegunach jest dużo bardziej wymagające, wymaga dużo więcej zużycia paliwa niż w okolicach równika, ale na równiku, na Księżycu, no nie mamy zasobów wody, dlatego musimy polecieć na biegun i dlatego też system satelitarny, który tam został przez nas zaprojektowany, nie będzie się poruszał po orbitach kołowych, tak jak to ma miejsce w większości systemów, tak jak GPS czy Galileo, tylko będą to takie eliptyczne, wydłużone orbity, dzięki czemu satelity najwięcej czasu spędzą nad biegunem południowym, a nad biegunem północnym będą po prostu szybko przelatywać, tak żeby wrócić na biegun południowy, dzięki czemu z wykorzystaniem minimalnej liczby satelitów, bo w tym pierwszym kroku będziemy mieli 4 europejskie, plus jeszcze satelity z NASA, możliwe, że z japońskiej agencji kosmicznej, ale z wykorzystaniem minimalnej liczby satelitów już jesteśmy w stanie pozycjonować się no, z wysoką dokładnością rzędu kilkunastu metrów.
1: Ale wróćmy jeszcze do tego Marsa. Powiedzieliśmy o tych planach powrotu na Srebrny Glob. W zasadzie misja Artemis 4 ma tego dokonać potencjalnie w 2028, no ale te plany już wielokrotnie się zmieniały, już misja Artemis miała tam lecieć ze względu na te zmiany w NASA, w finansowaniu przede wszystkim i tak jak pan wspominał, w kierunku działań to się trochę pozmieniało. Wciąż nie wiemy, jak sprawdzą się te lądowniki, które są tam planowane ze względu na opóźnienia w SpaceX. No i chociażby kwestia skafandrów od Axioma, gdzie też pewne wątpliwości co do finansowania, zwłaszcza tej spółki, się na rynku pojawiają. No ale przyjmijmy, że 2028-2030 udaje nam się wrócić na Srebrny Glob. Pytanie analogiczne, może nie o powrót na Marsa, ale w ogóle o pierwszą wizytę człowieka w tych warunkach. Jakie są pańskie przewidywania? Kiedy staniemy na właśnie czerwonej planecie?
0: No, trudno powiedzieć. Na razie przygotowujemy system nawigacji satelitarnej po to, żeby większość urządzeń i większość rozwiązań działała prawie że w sposób autonomiczny. No, sygnał na Marsa podróżuje dużo dłużej niż na Księżyc, bo na Księżyc to po niecałej sekundzie no, jesteśmy w stanie się komunikować z Ziemią. Na Marsie, jeżeli Mars znajdzie się po przeciwnej stronie Słońca, nawet to są 22 minuty. A jeżeli Słońce będzie dokładnie w środku, bądź też jakieś elementy korony słonecznej, no to ten sygnał może w ogóle nie dotrzeć. Więc potrzebujemy rozwiązanie systemowe, które będzie niezależne od kontaktu z Ziemią. No jeszcze ESA ma plany na przykład rozprowadzenia internetu w Układzie Słonecznym, ale to też długofalowe plany. Co do załogowych misji na Marsa, no najpierw musimy opanować ten Księżyc i zobaczyć, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie zbudować tam bazę. No a później dopiero możemy myśleć o tym, żeby zasiedlać inne ciała niebieskie. Już sam Księżyc jest ogromnym wyzwaniem. No, w obecnych czasach nie wydaje mi się, żeby ktoś zdecydował się na tak duże ryzyko, żeby wysyłać ludzi na Marsa, bo po pierwsze nie mamy technologii, tak, żeby wysłać tam kogoś i żeby ludzie mogli bezpiecznie wrócić, bo żeby w chwili obecnej, żeby ludzie mogli wrócić, to trzeba dostarczyć w jakiś sposób paliwa, który będzie niezbędne do tego, żeby powrócić na Ziemię. Nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej zagwarantować, że to paliwo, które zostanie zatankowane na Ziemi, wystarczy na powrót też na Ziemię, na to, żeby oderwać się od powierzchni Marsa. Więc albo będziemy musieli dostarczyć dodatkowe źródło paliwa, bądź też pozyskać to paliwo na miejscu, na Marsie. No takiej technologii nie mamy. Więc dopóki technologicznie będziemy gotowi, to nie będziemy tam mogli ludzi wysyłać.
1: No ale to, o czym pan mówi, ma rozwiązać Starship, tak? Elon Musk ma dalekosiężne plany, już słyszeliśmy nawet o potężnej kolonii, takiej dochodzącej do miliona chyba w tych najbardziej abstrakcyjnych wizjach Elona Muska. No i nad tym trwają prace, żeby była możliwość tankowania właśnie tych rakiet od SpaceX. Jak to wygląda?
0: No, prace cały czas trwają, ale jeszcze nie mamy technologii. To są zazwyczaj koncepcje, a czasami te koncepcje nie są w pełni zweryfikowane, bo nie zawsze na to jest nakładane obecne możliwości, tak? Więc najpierw musimy rozwiązać problemy bezzałogowo, pokazać, zademonstrować, że to rzeczywiście działa, a dopiero te misje załogowe będą możliwe, kiedy będziemy mieli gwarancję, że będziemy mogli powrócić. No, nikt oprócz Amerykanów nie wylądował na Księżycu. Mieliśmy tylko tych kilka misji Apollo z lądowaniem i z powrotem człowieka na powierzchni Ziemi. Również teraz Artemis II pobił rekord odległości, a wyleciał zaledwie trochę za Księżyc i już został pobity rekord odległości, a Mars to jest zupełnie inna skala odległości i zupełnie inny czas przelotu nawet w jednym kierunku. Do tego ciało ludzkie będzie tam narażone na promieniowanie kosmiczne. Jeden rozbłysk słoneczny może spowodować to, że astronauci zginą, więc tutaj musimy się odpowiednio zabezpieczyć. Też nie mamy 100-procentowej technologii do tego, żeby to zagwarantować. Na Księżycu jeszcze częściowo Księżyc jest chroniony przez ziemską magnetosferę, także tego promieniowania słonecznego, kosmicznego aż tak dużo nie dociera, dotyka astronautów, chociaż już są bardzo narażeni na promieniowanie kosmiczne. No a Mars ma, praktycznie nie ma pola magnetycznego. Tam pole magnetyczne bardziej zostało odkryte historycznie, zawarte w jakichś skałach, więc tam nie ma co chronić ludzi przed promieniowaniem kosmicznym, więc tym bardziej jest tyle czynników, które zagrażają ziemskiemu życiu, że bardzo ciężko będzie rozwiązać te problemy. Najpierw Księżyc to jest pierwszy krok, a Mars to się okaże.
1: No co, data 2050 bezpieczna? Lądowanie człowieka na Marsie?
0: To jest jak wróżenie z fusu, więc równie dobrze można by było dowolną datę podać.
1: Rozumiem. Zaczęliśmy od rolnictwa. Podróż przez w zasadzie dużą część Układu Słonecznego. Razem z nami dzisiaj profesor Krzysztof Sośnica, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: I ja także Państwu dziękuję za dziś. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Miłosz Wałkowiecki.